0: Gdzie oryżali Czymla nie oczana Gdzie poczyną
1: Thank you very kindly.